0: meda wasia enso mire mi waya meda wasida wasida wasida wasia enso mi waya edie na me fana
1: oh
0: onyankro ponase